0: Zawiodłeś. Popełniłeś kosztowny błąd. I teraz żyjesz w poczuciu porażki i wstydu. W takich chwilach najbardziej potrzebujemy kogoś, kto obejmie nas ramieniem i doda otuchy. Niestety nierzadko zamiast głosu przyjaciela dobiega nas szyderczy śmiech wrogich nam osób. Witamy w audycji Pełnia Życia i zapraszamy do wysłuchania ostatniej części wykładu Co jeśli ktoś będzie cię kopał, gdy leżysz? Wywiedzionego z historii zapisanej w drugiej księdze Samuela. Czyta Zygmunt Karel.
1: Niektóre grzechy niosą za sobą konsekwencje i to pomimo tego, że każdy grzech został nam odpuszczony. Te konsekwencje potrafią być niezwykle gorzkie, ciężkie, nierzadko bolesne. Posłuchaj 5 wersetu 16 rozdziału. Kiedy król Dawid dotarł do Bahurim, wyszedł ze wsi niejaki Szimej i zaczął mu złorzeczyć. Werset 6. Obrzucał też kamieniami Dawida i wszystkich jego ministrów, a złorzecząc, Szimej tak wykrzykiwał: precz, precz, morderco i nikczemniku! Pan dokonał na tobie pomsty za krew rodziny Saula w miejsce, którego zostałeś królem. Dlatego teraz Pan oddał królestwo w ręce Absaloma, twojego syna. Spotkało cię to nieszczęście, gdyż jesteś mordercą. W grupie towarzyszącej Dawidowi był również człowiek o imieniu Abiszaj. Prawdopodobnie nigdy wcześniej o nim nie słyszałeś. Nie jest to bowiem postać jakoś szczególnie rozpoznawalna. Tymczasem spójrz na to, co Abiszaj, stojąc przy boku swego króla, powiedział w 9 wersecie. Pozwól, że pójdę i odetnę mu głowę. Odpowiedź Dawida świadczy o jego wielkim sercu. Niektórzy ze słuchaczy pewnie już kiedyś ją słyszeli i może do dziś zastanawiają się, jak mógł zareagować w ten sposób. Może będę mógł pomóc w tej materii. Nie, odpowiedział król, przestań, schowaj miecz. Bardzo podoba mi się jego odpowiedź. Werset 10. Synowie Serui, czemu mieszacie się do tego? Werset 11. Trzymaj się mocno. Usłyszysz naprawdę niesamowite słowa z ust człowieka, który wylądował na dnie z powodu własnych grzechów, lecz przynajmniej wie, jak zachować pokorę. Werset 11. Potem Dawid powiedział do Abiszaja i swoich sług: jeżeli mój rodzony syn, chodzi o Absaloma, nastaje na moje życie, to cóż dziwnego w zachowaniu tego Beniaminity? Dawid dostrzega to, że człowiek, który na niego krzyczy, dużo przeszedł. Został złamany. Jego rodzina zginęła w walce. Wszyscy stracili życie w różnego rodzaju starciach. On musi odreagować. Werset 11. Zostawcie go w spokoju. Niech złorzeczy. Uważaj na kolejny werset. Skoro Pan mu to nakazał. Werset 12. Może jeszcze Pan wejrzy na moją biedę. Doskonale zdaję sobie z niej sprawę i przemieni te dzisiejsze złorzeczenia w błogosławieństwo. Pozwól, że zatrzymam się tu na moment i poświęcę kilka chwil na analizę reakcji Dawida. Podzielę się z tobą 4 wnioskami, do jakich doszedłem, zastanawiając się nad postawą Dawida, widocznej w wersetach od 10 do 12. Przede wszystkim powstrzymał wszelkie działania odwetowe i wyciszył te nastroje. Cały czas mówimy o Bożej miłości, mówimy o tym, jak ważne jest to, by kochać swoich bliźnich, a kiedy przychodzi co do czego, zawalamy na całej linii. Dlaczego? Ponieważ to nie nasza sprawa? Owszem, to jak najbardziej nasza sprawa, moja i twoja. Są takie momenty, w których jest to wręcz konieczność. A jeżeli wydaje nam się to niesprawiedliwe? Co, jeżeli to niesprawiedliwe? Wtedy po prostu wyciszamy się i powstrzymujemy przed jakimkolwiek odwetem. Po drugie, Dawid zachował się bardzo etycznie. Powstrzymał zapalczywego, lojalnego żołnierza przed działaniem i przypomniał mu, że to Bóg powinien rozwiązywać tego typu sprawy. Po trzecie, Dawid się nie broni. Ostatecznie wymierzenie sprawiedliwości zostawił temu, który zawsze najlepiej sobie z tym radził, czyli samemu Bogu. Dlatego też Dawid pozostawia tę sprawę Panu. Możesz pomyśleć, że w związku z tym Szymej wreszcie się uciszył. Otóż nie. Werset 13. Podczas gdy Dawid i jego towarzysze szli drogą, Szymej szedł zboczem góry obok nich. Cały czas złorzeczył i rzucał w ich stronę kamieniami i prochem. Ludzie przepełnieni nienawiścią nie odpuszczają tak łatwo. Wierzący z kolei darują sobie odwet. Wypełnia mnie radość, gdy czytam, że Dawid wraz ze swoją świtą szli dalej. Zapytasz, czy podróż w takich warunkach nie była męcząca? Cóż, przeczytaj następny werset, 14. W ten sposób król i towarzyszący mu ludzie dotarli nad Jordan. Tam odpoczęli, ponieważ byli bardzo zmęczeni. Oczywiście, że było to męczące. Wiem, że jesteś skonany. Wiem, że to nie było w porządku. Ale kiedy nadejdzie odpowiedni moment, Pan się tym zajmie. Dokładnie wtedy, ani chwili wcześniej. Dobrze, poświęćmy teraz kilka chwil na analizę tego, co wydaje mi się szczególnie istotne. Najpierw podzielę się z Tobą kilkoma obserwacjami. Potem przejdę do czterech praktycznych wskazówek, które możesz zastosować w codziennym życiu. Dobrze, zatem najpierw obserwacje. Oto pierwsza z nich. Sukces i sława mogą sprawić, że się napuszysz, ale możesz też zachować pokorę. Postaraj się ją zachować. Jak potężny był Dawid? Otóż nie było w tamtym czasie, w tamtej części świata nikogo potężniejszego. Jak wielką sławą się cieszył? Otóż znali go wszyscy. Trudno byłoby trafić na kogoś, kto nie słyszał o królu Dawidzie. Zresztą po dziś dzień każdy Żyd i każdy chrześcijanin doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim był. Nawet symbol umieszczony na fladze Izraela nosi jego imię. Na jego cześć Jerozolimę nazwano miastem Dawidowym, no i wspomniana już gwiazda Dawida. Kiedy jest się tak sławnym, trzeba sobie radzić z wieloma różnymi sytuacjami. Pomyśl o wszystkich tych paparazzi, którzy pasożytują na znanych ludziach. Na pewno widziałeś sceny, w których uczestniczyli. Czasami ludzie, na których się uwzięli, nie są w stanie nawet spokojnie wyjść z domu. Nie mogą liczyć na to, że spędzą wakacje bez błysku fleszy. Nie są w stanie wyjść na spacer z dzieckiem bez obecności 10 czy 15 bezczelnych fotografów strzelających lampami błyskowymi, wchodzących pod nogi, pchających się i nie dających spokoju. Oglądamy te sceny w telewizji, widzimy, jak celebryci złoszczą się na nich, reagują bardzo emocjonalnie. Zastanawiamy się, czy nie mogliby zachowywać się bardziej kulturalnie, potraktować w uprzejmy sposób tych fotografów? Spróbuj, proszę, wejść w buty takiego celebryty. Widzisz, takie sytuacje mogą sprawić, że będziesz albo nieżyczliwy, albo, jak w przypadku Dawida, pokorny. George Whitefield już za życia był bardzo znanym kaznodzieją. Gdziekolwiek by się nie udał, wyprzedzała go jego sława. Sam posłuchaj, co napisał o nim Oswald Sanders w książce Duchowe przywództwo. Popularność Whitefielda w końcu stała się dla niego bardzo męcząca. Zaczął zazdrościć ludziom najprostszych rzeczy, jak choćby możliwości wejścia do restauracji i zjedzenia w spokoju. Ludzie naprawdę znani bardzo rzadko mają okazję, by spokojnie zjeść posiłek na mieście. Cały czas ktoś ich zaczepia. Whitefield był tym już zmęczony. Pod koniec życia, mając za sobą całą tę świetlaną karierę kaznodziei, reformatora o światowej sławie, stwierdził: doświadczyłem w życiu popularności na tyle, by mieć jej serdecznie dość. Proszę, niech Twoim celem życiowym nie będzie szeroko rozumiana popularność. Ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, niż wszystkim się wydaje. Potwierdza to mnóstwo znanych osób. Charles Haddon Spurgeon napisał kiedyś: zagrożenie

cielesne sposoby. Sukces może uderzyć do głowy. Staje się tak, gdy zapominamy, że tym, kto dokonuje tych wszystkich rzeczy, jest tak naprawdę Bóg. I o tym, że On może robić to dalej, również bez naszej pomocy. On jest w stanie osiągnąć swoje cele na różne sposoby, mój udział ograniczając do zera. Widzisz, jaka pokora bije z tych słów? Temu, kto ostrzegł go przed zagrożeniami wiążącymi się z popularnością, Spurgeon odpowiedział słowami: dziękuję ci z całego serca, dziękuję. Oby Bóg wynagrodził ci to, że troszczysz się o moją duszę. Co zaś tyczy się tego, co mówią na mój temat wrogowie, wiem o sobie gorsze rzeczy, niż ktokolwiek mógłby o mnie powiedzieć. Niezwykle podoba mi się ta odpowiedź. Dawid mógłby powiedzieć: Abiszaju, są gorsze rzeczy, które można o mnie powiedzieć, niż to, co wykrzykuje Szimej. Widzisz, jeśli twoje serce jest pełne pokory, nie walczysz, a wyciągasz z tego naukę. Zostawiasz to w rękach Pana. Zauważ, proszę, że ani razu nie użyłem słowa proste, bo to wcale nie jest proste. Życie przepełnione duchem to życie bardzo wymagające. Wymaga ogromnej pokory, która nie przychodzi nam łatwo, gdyż z natury jesteśmy butni. W ogóle na świecie rodzi się niewielu pokornych ludzi. Dlatego też ponosimy winę za wiele negatywnych aspektów chrześcijaństwa, które odchodzi od chrześcijaństwa biblijnego. Kocham nasz naród jak mało kto, ale musimy pamiętać o tym, że źródłem naszej teologii nie jest naród, a Biblia. Nasza Biblia. Nigdy o tym nie zapominaj. Po drugie, zaobserwowałem, że sytuacja, w której ktoś kopie cię, gdy leżysz, może skutkować dwojaką reakcją. Może cię to sparaliżować lub zachęcić do dalszego działania. W przypadku Dawida zadziałało to drugie. Zdecydował się dalej podążać w obranym przez siebie kierunku. Tendencja jest jednak inna. Większość ludzi, gdy leżąc na łopatkach, dostaje jeszcze kopniaka, poddaje się. Dlatego taką przyjemność sprawia mi czytanie słów wersetu 14. W ten sposób król i towarzyszący mu ludzie dotarli nad Jordan. Tam odpoczęli, ponieważ byli bardzo zmęczeni. Nie pozwolili na to, by nękanie, którego stali się ofiarą, ani całe to zamieszanie na wzgórzu ich zatrzymało. Nie dali się sparaliżować. Pozwól, że cię o coś zapytam. Nie musisz oczywiście odpowiadać na głos. Czy ktoś kiedyś kopał cię, gdy leżałeś? Czy ktoś kiedyś zadał ci cios w plecy? Ktoś cię postrzelił? Ktoś cię wykorzystywał? Jeżeli nie byłeś wystarczająco czujny, możliwe, że cię to sparaliżowało. Nie musisz się tego wstydzić. Uwierz, że mi też się to zdarzyło. A taka sytuacja nie prowadzi do niczego dobrego. Dawid ze swoją świtą nieprzerwanie dążył do miejsca, w którym mieli odpocząć. Jeżeli więc zwracam się dziś do kogoś, kto leżąc na ziemi właśnie otrzymuje kopniaki, muszę podkreślić jedną rzecz. Najgorszą decyzją, jaką możesz podjąć, byłoby poddanie się. Nadal jesteś potrzebny. Nadal masz jakąś rolę do odegrania. Masz obowiązki. Są ludzie, których musisz jeszcze spotkać na drodze. Jest rodzina, którą musisz wspierać. I ona też na pewno bardzo przeżywa to, co cię spotyka. Idź naprzód. To dążenie jest czymś godnym najwyższej pochwały. Może cię to zaskoczy, ale wielu ludzi rezygnuje z pełnienia posługi duszpasterskiej właśnie z powodu tego, że gdy upadli, ktoś dalej ich kopał. Mój przyjaciel David Roper napisał o tym wspaniałą książkę pod tytułem Wspólny ciężar. Roper napisał tak: często zastanawiam się nad losem moich przyjaciół, którzy przestali pełnić posługę duszpasterską nie dlatego, że odwołał ich Bóg, a z powodu ludzkiej krytyki. Dezaprobata ich kongregacji spadła na nich niczym kwaśny deszcz, który zniszczył pragnienie, by służyć. Jestem jednak w stanie zrozumieć, dlaczego się poddali. Mimo tego przepełnia mnie żal. Czasem ta krytyka jest niesprawiedliwa, napisał Roper. Atakują nas ludzie, którzy

0: oczekują od nas rzeczy nierealnych, którzy nie zdają sobie sprawy, że my też jesteśmy przegrani i wszyscy potrzebujemy wybaczenia. A może mają w tym jakiś własny interes, chcą w jakiś sposób zagłuszyć własne poczucie winy, odbić je czy przekierować? Czasem są to też po prostu ludzie, którzy reprezentują bardzo konkretną opcję światopoglądową w Kościele i dlatego odrzucają nasze przywództwo. Krytykują nas, bo dzięki temu sami mogą poczuć się lepiej. Później autor dzieli się 4 przemyśleniami na temat krytykanstwa. Myślę, że warto je przywołać, mogą się przydać. Po pierwsze, krytyka spada na nas zwykle wtedy, gdy jest nam najmniej potrzebna. Czy to nie interesujące, że właśnie tak się dzieje? Po drugie, często krytyka spada na nas w momentach, w których w ogóle na nią nie zasługujemy. Po trzecie, krytyka najczęściej spada na nas ze strony osób, które mają najmniejsze kompetencje, by nas krytykować. I po czwarte, krytyka często podawana jest w takiej formie, która jest nam jak najmniej pomocna. Mądre słowa, Dave. Możesz pozwolić, by atak cię obezwładnił, ale możesz też użyć go jako paliwa, które dostarczy ci energii, byś mógł kontynuować swoją podróż w pokorze z Panem. Wybierz tę drogę. Teraz przejdźmy do 4 praktycznych wskazówek. Proś, pamiętaj, polegaj na i znajdź. Oto one. Pierwsza z nich brzmi: proś. Proś Boga, by dał ci grubą skórę. Dokładnie tak. Byłeś kiedyś na grzybach? W miejscu, gdzie było dużo roślin z kolcami? W takie miejsca nie chodzi się w klapkach. Powiedz sam, nie widziałeś chyba nigdy grzybiarza w klapkach albo chodzącego na bosaka w miejscu, gdzie roi się odcierni, co? Nie, wybierając się w takie okolice, zakłada się solidne, twarde buty o grubej podeszwie. A i wtedy zdarza się, że coś je przebije i nas pokłuje, prawda? Kiedy zaś mierzysz się z kolczastymi ludźmi, potrzeba ci twardej skóry. A powiedzmy sobie szczerze, świat jest pełen takich kolczastych osób. Tak na marginesie, znalazłem ostatnio piękny werset dotyczący tego tematu. Jestem pewien, że ci się spodoba. Psalm 119, werset 165. Zapisz go i weź sobie do serca. Shalom Rav. Posłuchaj, jak brzmi on w Nowej Biblii Gdańskiej. Wielki pokój dla tych, którzy miłują Twe prawo i nie ma dla nich pułapek. Z kolei w przekładzie Paulistów brzmi to tak. Wielki pokój dla miłujących Twe prawo. Tacy nie mogą się potknąć. Jeżeli naprawdę kochasz Biblię tak, jak powinieneś, twoja skóra jest niesamowicie twarda i odporna. Posiłkuj się tą księgą, ona cię zahartuje. Nie bądź zbyt delikatny. Och, co chcesz przez to powiedzieć? Och, dlaczego ona powiedziała coś takiego? Ach, to niemiłe. Naprawdę? Wszyscy dostaliśmy kulkę. Poproś Boga o twardszą skórę. Po drugie, pamiętaj, że Bóg doskonale wie, co się dzieje i jest w to zaangażowany. To, że w konkretnym momencie milczy, nie znaczy, że go tam nie ma. Dawid powiedział, Pan mu to nakazał. Pan jest w to zaangażowany. Bóg tam jest. I Dawid doskonale zdaje sobie sprawę z jego obecności. Łatwo o tym zapomnieć, gdy ktoś cię atakuje lub próbuje wykorzystać. Musisz pamiętać o tym, że Bóg nie jest niby suwerenny. Nie ma czegoś takiego. To tak, jakby być niby mężem. Chociaż w sumie może to by pasowało do kogoś z was, więc nie będę się w to zagłębiał. Ale nie powinno się być niby mężem. Nie, to byłoby niepoważne. Albo jesteś w małżeństwie, albo nie. Jeżeli jesteś czyimś życiowym partnerem, jesteś żoną lub mężem. Tak, Bóg jest w to zaangażowany, ponieważ jest suwerenny. Po trzecie, polegaj na łasce Bożej. Aby uporządkować wszystkie te sprawy, polegaj na łasce Bożej. Może Bóg, widząc, co się dzieje, przyniesie ci ukojenie. Pamiętasz, co powiedział Dawid? Może jeszcze Pan wejrzy na moją biedę i przemieni te dzisiejsze złorzeczenia w błogosławieństwo. Oto właśnie myślenie opierające się na łasce. Kiedy stykasz się z ludźmi takimi jak Szimej, polegaj na Bożej łasce. Radź sobie z nimi poprzez łaskę. Wyciągaj do nich rękę pełen łaski. A kiedy burza będzie przybierać na sile, spraw, by i łaski było więcej. A oto druga strona tego medalu, czyli czwarta wskazówka. Znajdź pocieszenie, odpoczywając w miłosierdziu Bożym. Boże miłosierdzie, co mamy przez nie rozumieć? Łaska polega na wyciąganiu ręki do kogoś, kto na to nie zasługuje, i obdarowywaniu go tym, co mu się nie należy. Miłosierdzie jest Bożą posługą, którą pełni On na rzecz cierpiących i pokrzywdzonych. Skorzystaj z niej. Zdajesz sobie sprawę z tego, że w Piśmie jest odniesienie do odpoczynku w miłosierdziu? Odpocznij w nim. Kiedy Dawid dotarł na miejsce, odpoczął. Jak? Dzięki miłosierdziu. Miłosierdzie jest niezbędne, gdy dosięga nas ogień krytyki. Całe lata temu, kiedy byłem nastolatkiem, mój starszy brat Orville, którego niestety nie znacie, przechodził przez bardzo trudny, bolesny okres. Dziś nie pamiętam, z czego to wynikało. Pamiętam jednak, jak ze łzami w oczach usiadł przy pianinie, na którym potrafił przepięknie grać, i powiedział do mnie: Charles, chciałbym, byś posłuchał słów pewnej pieśni, hymnu, który napisano bardzo dawno temu. Chciałbym, byś wsłuchał się w nie na tyle, by móc zaśpiewać razem ze mną. Pamiętam to tak dobrze, jakby wydarzyło się wczoraj. Słuchałem więc. Chodźcie, wy niepocieszeni, gdy jesteście zmęczeni. Przyjdźcie tam, gdzie miłosierdzie. Klękajcie żarliwie. Przyjdź ze swym sercem zranionym, opowiedz o swoim cierpieniu. Nie ma na ziemi cierpienia, którego nie może uleczyć niebo. Czy to nie wspaniałe? Nie ma na ziemi cierpienia, którego nie może uleczyć niebo. Dawid usiadł i odpoczął. Został uzdrowiony dzięki Bożemu miłosierdziu. Pochylmy głowy. Dziś zapraszam wszystkich tych, którzy są strapieni. Pozwolę sobie użyć takiego staromodnego określenia na przygnębienie. Wszyscy, którzy podoparli na duchu, wszyscy, którzy zostali zgnębieni, skrzywdzeni przez jakiegoś Szimejego. Dziś zapraszam was, abyście zwrócili się do Boga po miłosierdzie. Uklęknijcie żarliwie. Opowiedzcie Bogu o całym swoim cierpieniu i pamiętajcie, że nie ma na ziemi cierpienia, którego nie może wyleczyć niebo. Nasz Ojcze, wszyscy potrzebujemy uzdrowienia. Niektórzy z nas noszą na sobie naprawdę głębokie blizny. Rany innych jeszcze nie zdążyły się zagoić i ciągle krwawią. Niektórzy z nas robią wszystko, co w ich mocy, by dalej podążać obraną ścieżką, lecz wszystko wskazuje na to, że nie potrafią znaleźć miejsca na odpoczynek. Od każdego narowistego wiatru, który wieje, od każdego piętrzącego się przypływu nieszczęść, jest zapewniona ucieczka, jest pewny spokój, który znajdziesz w miłosierdziu. Dlatego dziś, nasz Panie, przychodzimy, by odpocząć w Twojej obecności. Zostawiamy nasze sprawy w Twoich rękach. Składamy broń. Uciszamy wszystkich Abiszajów, którzy są w naszym życiu. Robimy krok w tył i spokojnie oczekujemy na to, aż Ty weźmiesz sprawy w swoje ręce. W swoim czasie i na swój sposób. W imię Jezusa Chrystusa przychodzimy do Ciebie. Amen.
1: Była to trzecia, zarazem ostatnia część wykładu Chucka Swindola pod tytułem Co jeśli ktoś będzie Cię kopał, gdy leżysz? Przypominamy, że bieżącą audycję można w czasie najbardziej dla siebie dogodnym odsłuchać na stronie internetowej www.iflpolska.pl, a także w darmowej aplikacji mobilnej IFL Polska. Znajdą tam Państwo również konspekty, czyli studium biblijne pomocne dla głębszego zrozumienia treści prezentowanych w wykładach pastora Chucka Swindola z cyklu Co jeśli? Są one dostępne w zakładce Słuchaj, konspekty audycji. Jeśli prezentowane w naszym programie treści wzbudziły pytania dotyczące spraw wiary, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Do Państwa dyspozycji jest doświadczony duszpasterz, który z taktem i życzliwością wysłucha Państwa pytań. Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 800-444-101. Wszelkie zapytania i uwagi kierować mogą Państwo również na adres mailowy kontakt@iflpolska.pl. Serdecznie zapraszamy. Nowy wykład z cyklu Co jeśli? Już w naszej najbliższej audycji. Serdecznie zapraszamy.